nie ma co mówić, ty. Ty dreczysz moje czuwy, moje czuły dreczysz ty.